Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwę.

0: Marlon Hofstad na nowy tydzień, na nowy poniedziałek. I like w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szukacie energii, od tego macie nas, ale też pytamy, kto nie śpi, jaka praca, już nie śpi, kto jest z tego dumny i słusznie. Niech się pozdrowią na antenie wszyscy i ci, jak oni się zwają, od kwiatów, floryści. Z tymi, co jadą na budowę. Dokładnie. Nagrywacie nam głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Mówicie, jaka praca nie śpi, a my potem poznajemy was na antenie. Jest bardzo wesoło.
0: I bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy wszyscy razem jeszcze przed szóstą w RMF Max. Messenger albo Instagram RMF Max, tu nagrywacie głosówkę. RMF Max.

0: Ja już się nie mogłam doczekać w weekend, żeby zagrać wam tą nowość. Baby Wow, to jest nowość od Karol G w RMF Max. A to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dwa bobry zbudowały 35-metrową tamę. Wjeżdżamy z informacją dla wszystkich pracusiów od rana. Wystarczyło kilkanaście miesięcy i dwa bobry, żeby w hrabstwie Dorset, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, zamienić kompletnie teren. 35 metrów tamy.
0: W ile?
1: W kilkanaście miesięcy.
0: To jest niesamowite. No to jak bobry dały radę, to wy też na pewno w poniedziałek, chociaż nie jest łatwo, wiemy, też dacie radę.
1: Nie ma co się tamować, niech nic z was nie powstrzyma, o!
0: Bądźcie niepowstrzymani, a my dodajemy mocy w RMF Max, Ellie Oaks i Reasons jeszcze przed szóstą.

0: Ten numer od zawsze dobry i na zawsze dobry. Rihanna i Calvin Harris z RMF Max oczywiście.
1: No bo u nas wszystko co najlepsze i wszystko co najważniejsze. Dlatego już teraz punktualnie o 6 wlatuje dla was najnowsze wydanie Flesza. Zostańcie z RMF Max, bo po 6 sprawdzamy jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie, czas na Flesz. Paulina Płodzień, zaczynamy. Ruszyło głosowanie na projekt budżetu obywatelskiego w Białymstoku. Przez najbliższe 2 tygodnie można wziąć udział w tym plebiscycie i wybrać te pomysły, które upiększą i wzbogacą nasze miasto.
3: Ruszyło głosowanie w 14. już edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Przez 14 dni do 7 października można głosować na projekty. W tym roku 72 projekty do wyboru, 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 projektów szkolnych. Pula do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych.
2: Jak można głosować?
3: Głosujemy tak jak poprzednio, albo za pomocą kart papierowych i te karty można pobrać i można głosować w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czyli przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Brańskiego, przy ulicy Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej, ale też można głosować elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza na stronie bo.białystok.pl.
2: Mówił wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki. Głosowanie potrwa do 7 października.
4: To jest RMF Max Podlasie.
2: Teraz przenosimy się do gminy Turośni Kościelna. Mieszkańcy mają okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach survivalowych Czas na Survival. Zajęcia teoretyczne odbędą się 10 października, natomiast praktyczne spotkania w terenie odbędą się 17 i 24 października. Uczestnicy poznają m.in. zasady korzystania z mapy i kompasu, rozpalania ognia, budowy schronienia, pozyskiwania i uzdatniania wody, a także podstaw pierwszej pomocy. W programie znalazły się również warsztaty z przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz zapoznanie z wojskowymi racjami żywnościowymi. Całość zakończy wspólne ognisko integracyjne. W Białymstoku w galerii MGCK IS możecie odwiedzić nową wystawę Grzegorza Janoszki, prezentującą Podlasie tuż przed zaśnięciem. Na zdjęciach znajdują się zamglone leśne drogi, wieża Ciśnień i podlaska wieś o świcie oraz po zmroku. Wystawa potrwa do 16 października, a galeria znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 29. Koniecznie wpadnijcie i nacieszcie oczy. Województwo Podlaskie przygotowuje nową strategię rozwoju naszego regionu. Na czym opierać będzie się ta nowa strategia?
5: Na aktualizacji obecnej sytuacji w Polsce i Europie. Chodzi o to, by nasze województwo było bardziej przygotowane na potencjalne zagrożenia oraz na wykorzystywanie szans, które będzie stwarzała polska gospodarka.
6: Rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. Trzeci obszar to jest kwestia bezpieczeństwa.
5: Mówił profesor Robert Ciborowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Władze regionu i eksperci zaplanowali szereg spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności i firm, a w przyszłym roku planowane są konsultacje społeczne nad aktualizacją strategii rozwoju.
2: Informował Robert Bońkowski.

0: Są takie numery, przy których tydzień zaczyna się zdecydowanie lepiej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Ej, Jim Mata, Ring My Bell na 7 minut po godzinie 6.
3: A my pytamy, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny? Oczywiście my jesteśmy zdumni bardzo z was. A i dostajemy bardzo fajne głosówki.
4: Kierowcy miejskich autobusów też już nie śpią.
3: I ten dźwięk, to cały czas jest, lata lecą, ale drzwi otwierają się tak samo.
0: Kto jeszcze nie śpi o tej porze?
5: Dzień dobry, witam. Diagnosta samochodowy w drodze do pracy. Startujemy od 7 rano, pozdrawiam.
0: Diagnosta samochodowy.
3: Teraz wszyscy myślą o tym, czy mają przegląd, Karolina. Nie masz?
0: Jak już ustaliliśmy.
3: To jest wszystko, niech to zostanie między nami. Tak jest.
0: To jest RMF Max, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, która praca jeszcze nie śpi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: hity od samego rana. To oczywiście Tame Impala i Dracula, a wysłuchacie RMF Max.
1: No i słuchajcie, jak teraz nas posłuchacie, to będziecie wiedzieli, co dzisiaj można robić wieczorem. 20:45 startuje transmisja meczu Polska-Szwecja, słuchajcie.
0: O, to się zapowiada miły wieczór, no.
1: No będą sportowe emocje. Nie pierwszy raz w ciągu ostatnich dni, przypomnijmy.
0: Podpowiemy, siatkarze wygrali Mistrzostwa Europy w sobotę z Francją. No i to jest niebywała okazja. Piłkarze mogliby sobie zobaczyć taką powtórkę z tego meczu, może przed tym wszystkim i zobaczyć, jak to się robi.

0: a wszystko co najlepsze macie w RMF Max to Mrozu dokładnie o 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz najważniejsze pytanie, gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Portfel, telefon, ale gdzie klucze? Pytamy was o to i chcemy was namówić na to, żebyście nam wysłali głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max oczywiście. Odpowiedzią na pytanie, gdzie są klucze?
0: I żeby nie było tak trudno, to mamy dzisiaj dla was zakres miejsc, w których się mogą znajdować.
3: Tak, ale to budowa. Gdzie są klucze? Na budowie. Gdzie się mogły schować, gdzie się mogły ukryć? Najważniejsza informacja jest taka, nie ma złych odpowiedzi. Liczymy na waszą fantazję, żeby było wesoło. Zróbmy sobie razem dzień.
0: Zróbmy razem dzień, bawmy się po prostu dobrze. Nagrywajcie głosówki na Messengerze i na Instagramie RMF Max.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ała, moje uszy. To musi być jakaś metalowa skrzynka.
3: Gdzie to może być? Na budowie.
0: Bawcie się z nami Messenger albo Instagram RMF Max. Tu czekamy na wasze głosówki. Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi. 6:55 na zegarach, a to już Silva Bampa i On Tonight. To jest RMF Max.

0: przy tym numerze no po prostu się nie da narzekać na to, że jest poniedziałek, mimo że nadal cały czas wcześnie, bo 22 minuty do 7. Swedish House Mafia i Likely, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Kochani, ale nam zrobiliście robotę. Naprawdę jesteście taką dobrą ekipą. Pytaliśmy was, gdzie są klucze? Ale to budowa i odpowiedzi są naprawdę znakomite. Usłyszmy to razem.
2: Oczywiście, że klucze są w puszce. Po takiej konserwie przecież, no nie?
1: No oczywiście.
0: Ale po której konserwie?
1: Bo myślę, szprocie.
0: Uwaga, a może tą?
3: Klucze są w betoniarce.
1: Au, to jest jedyna odpowiedź na betoniarkę. Wszyscy wiedzą.
0: Teraz proszę cisza.
4: Mm. U kierownika na biurku.
0: No, dziękujemy panie kierowniku.
1: Kierowniku! I to jest taka odpowiedź teraz z doświadczenia. Tam słychać takie życiowe naprawdę ogarnięcie.
0: Tak.
5: Szukam koparka, nie ma. Szukam betoniarka, nie ma. Gdzie są? Oczywiście, że spodnie. Pozdrawiam cię, Plutko.
1: Oczywiście, byczku, ale jesteście ekstra. Dzięki wam bardzo.
0: Tak było, nie kłamie. Dzięki, że jesteście z RMF Max. Kolejna zabawa już za parę chwil, a tymczasem lecimy dalej. To jest Wstawaj, nie udawaj.
6: Gramy hity na maksa. RMF Max. Reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Głośno specjalnie dla was o poranku robi David Guetta i Nicki Minaj. 12 minut zostało do godziny 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, ekipa, mamy dla was takie ciekawostki od rana. Otóż okazuje się, że chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
0: Nie.
3: Tak, to tam Norwegowie mają taki sprytny plan. Twarzą tej kampanii, jak tego łososia przyrządzać, co z nim robić, miałby być Erling Haaland.
0: Tak przystojny ten łosoś.
3: Tak, twarzą łososia jest Haaland. No i słuchajcie, no właśnie, żeby Polacy więcej kupowali łososia i może zmienili takie swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Co o tym myślimy?
0: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
3: No może jeszcze zastąpimy kompot z suszu lemoniadą albo makowca brownie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Łosoś to jest taki kurczak wśród ryb. No.

0: Ale to wuja, to jest niesamowicie dobry numer i właśnie dlatego wam go gramy w RMF Max, Avicii.
1: Co więcej, za chwilę dobre informacje i te konkretne, również pogodowe, będą dla was we fleszu i prognozie pogody RMF Max. Będzie też sport.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Cappuccino. Caffè latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
17: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: No hej, słuchajcie, minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
7: Dzień dobry. O poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
8: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
7: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
9: I jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
7: A druga tura 11 października. Tymczasem kierowcy muszą się szykować na podwyżki. Nowy tydzień to niestety nowy cennik na stacjach paliw. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, litr diesla ponad 9.
10: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
11: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej.
12: Tankowałem gaz, to był 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
7: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie Michał Dobrołowicz. A do kraju wrócili nasi złoci medaliści. Biało-czerwoni siatkarze w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie. Pokonali Francję 3-1 na lotnisku Chopina w Warszawie. Przywitał ich tłum fanów. Siatkarze mają wolne, a na boisko wracają piłkarze i o tym więcej we fleszu sportowym. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją o 20:45 mecz w ramach drugiej kolejki dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni wczoraj ostro trenowali ostatnie spotkanie ze Szwedami na Strawberry Arena. Przegrali 2-3 w finale barażu o awans o Mistrzostw Świata.
13: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
7: Mówi selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Nasz tenisista Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale turnieju ATP 250. W ćwierćfinale pokonał 7-6, 6-4. Lloyda Harrisa z RPA o finał już dziś powalczy z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Start spotkania o 13:00. Pogoda, słuchajcie, gra dziś do naszej bramki. Błękit na całego. Polecamy spacery po mieście. Nikt nie powinien być poszkodowany, bo cała pogodowa mapa jest po prostu skąpana w słońcu. 19 stopni to Trójmiasto, 20 w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie, 21 stopni to Katowice i Poznań i najwięcej do 23 kresek w Zielonej Górze.
14: To jest bardzo dobra informacja pogodowa.
6: Tak, to jest taka pogoda, do której brakuje tylko ewentualnie urlopu.
14: Jak o, tak. Komuś jeszcze zostało, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni idealnie można sobie teraz wykorzystać.
6: No, do pracy też będzie dobra pogoda. W ogóle będzie dobry dzień dzisiaj, co nie?
7: Ania, pewnie jest poniedziałek.
14: Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
14: Z wami do 9:00 to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, a to już Summer 3 po 7:00.

0: W RMF Max już 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ha, ha, ha, ekipa, a teraz powiemy się w sprawdzian wiedzy z podstawówki. Będzie wesoło i zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły.
0: Szukamy ludzi, słuchajcie, którzy jadą z dzieciakami w samochodzie teraz do szkoły. To jest ważne, żeby były z wami.
3: A co dzisiaj? Jaka kategoria?
0: Dzisiaj będzie matematyka. Zróbmy matematykę od razu.
3: Super, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Świetnie.
3: Ale po kolei. Można wygrać stówkę kieszonkowego i zgłaszacie się do nas SMS-em pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzeba przesłać nam matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
0: Będzie ciekawie, więc teraz wymyślacie swoją matematyczną nazwę swojej drużyny w samochodzie, a my wybierzemy naszym zdaniem najlepszą, najbardziej matematyczną.
3: Śmieszną, poranną, oczywiście. Przypomnijcie sobie, czego oczywiście się z matmy w weekend, co było na lekcjach w szkole, a my czekamy na wasze zgłoszone.
0: Raz jeszcze SMS pod numer 3001. Przyślij nam matematyczną nazwę swojej drużyny.
1: Pamiętaj,

0: Buja? No pewnie, że buja. Tak właśnie gramy w RMF Max. To był Robin Schulz oczywiście.
1: A teraz historia, którą możecie sobie przekazywać w pracy. W zeszłym tygodniu dwóch ziomków z Polski, czyli influencer Kuba Patelski i producent Pawbic, zdobyli jako pierwsi szczyt w Karakorum. Mhm. Bardzo wysoko, mega wyczyn, bo to jest drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski na ziemi. No i zdecydowali się, słuchajcie, żeby nazwać go RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.
0: Ale autentycznie przyszło im to do głowy. Wiecie czemu? Bo to był ten lewy szczyt, ten po lewej, dlatego został Lewandowski. No ale też wiadomo, na cześć naszego znakomitego piłkarza.
1: No wiadomo. No fajny szczyt, jakby na przykład to był Milik, to trochę ciężko byłoby tam trafić.
0: No tak. Ten Lewandowski to już nie tylko z lodówki wyskakuje, ale też jak idziesz po bezdrożach dalekiego pasma gór Karakorum, to nawet tam cię dopadnie.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
6: Moda, o której marzysz, teraz w cenach, o których ci się nie śniło. Początek jesieni to stylowe zakupy w Denim Dream. Odwiedź nasze salony i zgarnij 25% rabatu na wybrane modele przy zakupach za minimum 150 zł. Czekają na ciebie największe światowe marki: Polo, Ralph Lauren, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Tommy Jeans, Hugo Boss Orange i wiele innych. Tylko do końca września z 25% rabatem. Denim Dream. Zapraszamy do Alfa Centrum i G-City Biała.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
12: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: przy takich numerach najlepiej w poniedziałek jedzie się do pracy. Tame Impala i Loser gra dla was w RMF Max. Dwie minuty po wpół do ósmej.
1: No i mamy dla was oczywiście ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się,

0: Wiecie, że jak tak podliczyli wszystko, to bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi w Ameryce przede wszystkim. Aha, czy tak jest wszędzie, to nie jestem pewien, ale na pewno na razie ci bezdzietni wygrywają w kupowaniu zabawek.
1: To do nas
0: głupot.
1: No. Też to przyjdzie. Generalnie to fajnie jest mieć różne zabawki, ale jak jesteś dorosły, to i tak nie masz czasu nimi bawić zupełnie.
0: Ta. No i też każdy ma swoje różne zabawy, nie? Na przykład, nie wiem, wchodziliście kiedyś na stronę z ZUS-u? Hity na tam jest zabawa dopiero. A u nas Pitbull i Fireball, oczywiście. 7:33. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Marlon Hofstadt i jego I Like w RMF Max, 20 minut do godziny 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I czas na to, aby przejść przez zabawę do tablicy, proszę. Dzisiejsza kategoria to matematyka, a są z nami Maciek i Lena, czyli drużyna Pitagorasów. Siemanko!
4: Siema!
3: O, jak super was słyszeć. Będę grillowany ja, ponieważ z matematyki byłem, jak to się mówi, orłem. Jestem ciekaw waszych pytań. Bawimy się wszyscy, każdy sobie w skrytości serca myśli, jaka jest odpowiedź, ale tylko ja będę naprawdę cierpiał. Proszę.
0: Czy wszyscy
3: bardzo
0: są gotowi?
3: Tak jest. Wchodzimy.
2: Do tablicy, proszę.
3: Rozumiem, że pytanie zadaje mi Lena. Bardzo proszę, słuchamy.
5: Druga czy dwie czwarte?
3: Jeszcze raz, głośniej.
5: To jest drugie, to jest większe. Aha. Jedna druga czy dwie czwarte?
3: Okej, to jest podchwytliwe i jest. Wydaje mi się, że to jest tyle samo.
5: Dobrze.
3: Yeah! Uff, ale się...
0: Prześlizgnął się.
3: Jest, już mam dopuszczający, a teraz...
0: Poczekajcie, bo mówiliście nam poza anteną, że jedno będzie łatwiejsze, drugie będzie trudniejsze. To było łatwiej?
4: To było łatwiejsze.
3: Okej, dobra, no dobra. To lecimy dalej z drugim.
5: Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Za ile lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna?
3: O rany, to będzie za niedługo. Za 10 lat?
5: Nie!
3: Za
0: 20!
3: O nie!
0: Lena, wygrywasz! Wielkie brawa, zgarniasz stówkę!
3: Ja za to muszę.
0: RMF Max, a Mateuko idzie do konta uczyć się matematyki.
3: Idę sobie to rozpisać w równaniu. Byliście świetni, dziękujemy wam bardzo. Stówka kieszonkowego leci do was i co? Dobrego dnia i fajnej szkoły, co nie?
4: Wzajemnie, dzięki.
3: Dzięki, trzymajcie się, cześć.
0: Dobrego dnia, fajnie, że słuchacie RMF Max.
6: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: oferuje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Bez żeberka. Czysty kęs. W każdym boczku mięsny sens. Piękny kolor, kruchy spód. Ten nasz boczek to jest cud. Krój w plasterki, podawaj w mig. To twój nowy kulinarny hit. Boczek wieprzowy bez żeberka tylko 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 15,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
14: Jesienią zmieniamy się dla Ciebie. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Obrze i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
19: Cześć, tu Oskar Cyms.
20: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Jest dokładnie tak, jak ona śpiewa. Poza wami absolutnie nic. To była Liwka, wysłacie RMF Max, jest 7.52.
1: Czy można uwierzyć w to, że zaczyna się właśnie rok akademicki?
0: Ja
1: jest
0: wierzę.
1: Ciężko. No więc w związku z tym poznaliśmy najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku. No i tak, psychologia rządzi, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo, informatyka jest nadal bardzo popularna. Także tutaj są, mam wrażenie, że tacy stali liderzy.
0: Na pewno ciężko się na nie było dostać. Wszystkim gratulacje. No ale tak, no gdzie są jakieś przyszłościowe kierunki? Gdzie jest jakaś instagramografia? właśnie takie coś. TikTokologia jakaś
1: na
0: stosowana.
1: No. Albo na przykład taka AI-owość stosowana.
0: Tak, albo to hulajnogoznawstwo na przykład.
1: Co to jest
0: przyszłość. No, takie o hulajnogach, że tam się można wyłożyć, wykładać. RMF Max. RMF Max. Instagramu...
1: Nieważne. No, widać, no po prostu to nie jest kierunek dla ciebie. Nie przyjmujemy. Do widzenia. Za 7 minut będzie godzina 8.

0: Prima Donna, tańczymy razem z wami. Jeśli jesteście jeszcze w kuchni, to jest najlepsze miejsce, żeby poćwiczyć taneczne kroki.
1: No i kochani, a skąd wziąć informacje najnowsze? Akurat będą u nas Flash Sport, pogoda za moment, RMF Max.
0: A to wszystko punktualnie. O 8:00 zostańcie z nami. Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Moda, o której marzysz, teraz w cenach, o których ci się nie śniło. Początek jesieni to stylowe zakupy w Denim Dream. Odwiedź nasze salony i zgarnij 25% rabatu na wybrane modele przy zakupach za minimum 150 zł. Czekają na ciebie największe światowe marki: Polo Ralph Lauren, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Tommy Jeans, Hugo Boss Orange i wiele innych. Tylko do końca września z 25% rabatem. Denim Dream. Zapraszamy do Alfa Centrum i G-City Biała.
6: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl. I po reklamie.

0: Tu RMF Max, jest punktualnie godzina 8:00, w studiu jest Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Lesz, sport i pogoda.
1: I to jest trudny poranek dla kierowców z zachodniopomorskiego, konkretnie tych korzystających z A6. Kto może, niech omija trasę. Na odcinku Szczecin-Goleniów w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia. Kierowcy w całym kraju za to znów będą się mierzyli z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. No jeżeli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
2: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8. miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o 15% wyższe niż przed rokiem.
1: To ekspert z serwisu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie. Na drugim miejscu mamy Poznań. Za jedynkę zapłacimy 1390 zł. Podium zamyka Kraków, gdzie cena za własny pokój wynosi 1270 zł. W Warszawie ceny na Uniwersytecie Warszawskim wynoszą od około 520 do 1100 zł. Zanim o sporcie, jeszcze informacja dla tych, którzy planują Sylwestra w górach. Znów jest boom na Zakopane, choć eksperci dementują plotki o tym, że w pensjonatach ma już brakować miejsc.
3: Odnotowujemy znaczący wzrost zapytań w terminach dotyczących Sylwestra. Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
1: Tyle Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Do Sylwestra niewiele ponad 3 miesiące. Nasi utalentowani siatkarze już w kraju. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 w sobotnim finale Mistrzostw Europy w Mediolanie.
4: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
1: Mówił dumny trener Nikola Grbicia. Wieczorem nasi piłkarze w Lidze Narodów powalczą ze Szwedami. Początek o 20:45. Zmieniamy dyscyplinę jeszcze, po trofeum się sięgnęli wczoraj nasi koszykarze Legii Warszawa. W finale Superpucharu Polski w Arenie Sosnowiec pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Lato negocjuje przedłużenie umowy. Cała Polska dziś może cieszyć się z pięknej pogody. Słońca nie zabraknie, na termometrach w wielu miejscach ponad 20 stopni. To Warszawa, Kraków, Rzeszów na przykład, do 21 kresek w Poznaniu, nawet 23 kreski w Zielonej Górze. Czego chcieć więcej?
0: Bądźmy jak siatkarze dzisiaj, bądźmy jak koszykarze.
5: Okej.
0: Okay. Czyli zwyciężmy w ten poniedziałek. Czy chcę powiedzieć, bądźmy jak piłkarze?
5: No,
0: nie wiem jeszcze.
5: Podajemy wam w każdym razie piłkę, a wy już zróbcie z nią to, co umiecie najlepiej.
0: 4:00 to jest RMF Max.

0: Ale trąbeczka o poranku. 9 minut po godzinie 8, wstawaj, nie udawaj. Szangaj jest za nami, a przed nami, słuchajcie, informacja taka, że to po prostu...
1: Ciekawocha do powtarzania w pracy. Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
1: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Ale w takich kul.
0: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tną.
1: I po prostu tak wyglądał transport pysznego kebabika.
0: A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. RMF
1: Max. Pewnie, to się wysmaży. W ogóle to było takie wstępne smażenie w samochodzie. Taka wstępna obróbka.
0: No to dobrze, że na śniadanie nikt nie je kebaba. Przynajmniej nie obrzydzimy.
1: Nie wiesz, może smacznego.

0: kto by pomyślał, że zwierzątka mamy też w RMF Max. Animal i Katsi 18, prawie już 19 minut na zegarach, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No a teraz ekipa, mamy dla was fajną zabawę, zagwozdkę, pytanko. Kochani, jak się nazywa wasz czat pracowniczy? No, bo już może jesteście w robocie, może jedziecie, ale każdy ma taką grupę na jakimś komunikatorze z ziomeczkami z pracy i one mają różne nazwy.
0: Zdradzimy wam, my też mamy.
1: Nasza obecnie to beżowe dzieci poranka.
0: Dlaczego?
1: Bo wszyscy razem jesteśmy rano, ubieramy się na beżowo, tak przynajmniej się to zaczęło. Wy też możecie być, jesteście w tej ekipie razem z nami, no ale pytanie, jak się nazywają wasze czaty? Głosóweczkę nam nagrywacie na Messengerze albo Instagramie i co robimy? Galerię śmiesznych nazw, tak? Robimy wszyscy razem innym dzień, także pochwalcie się koniecznie.
0: Jak nazywa się wasza pracowa grupa na Messengerze?
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię Ci taką pyszną z nowego ekspresu.
11: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
13: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: tej strony Krzychu.
21: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
22: Hi, this is Denzel.
23: Hey yo, this is Eminem.
24: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.

Lata Nuta. W RMF Max Podlasie to cieszy podwójnie. Nie dość, że dobrze do bitarza, to jest R&B, Ring My Bell, to na dodatek jest polski remix i to trzeba bardzo mocno podkreślać. Od wielu lat podkreślamy, że czekamy na powstanie fajnego, przyjemnego, takiego turystycznego lotniska w Krywlanach, pod Białymstokiem. Komercyjne loty, no chyba już możemy powoli o tym zapomnieć. Politycy zrobili zwrot akcji i zablokowali rozwój tego lotniska na Krywlanach, dlatego że w nowych unijnych kryteriach wpisano bardzo twardy zakaz rozwoju lotów komercyjnych. Jeśli chodzi o przerobienie lotniska na cywilne, no to grozi zwrotem dotacji. Więc jeżeli marzyliście o wyleceniu na wakacje z Krywlan pod Białymstokiem, no to sorry, to się prawdopodobnie nie wydarzy. No i można powiedzieć, że cała saga pod tytułem Lotnisko Białystok powoli się kończy.

0: może jeszcze ktoś nie słyszał tej nowości od Karol G, to jest RBF Max, a może jeszcze ktoś nie słyszał o tym, jaka kasa jest do wygrania. RBF Max, takiej kasy to jeszcze nigdy u nas nie było, największe pieniądze w historii RBF Max. Teraz do wygrania 1 000 000 nowych polskich złotych, nawet 1 000 000. Po raz pierwszy w RBF Max otwieramy dla Was sejfy. Słuchajcie, żeby wejść do zabawy o 1 000 000 złotych, wchodzimy do gry hasłem Max. Nowy numer to 7467. Takiego SMS-a za 4,92 wysyłacie Max na 7467 i gracie o 1 000 000 złotych. Można też się zgłosić na rbfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij Max na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: I po reklamie.
22: Będzie ładnie?
23: Za chwilę pogoda w RMF Max.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na poniedziałek dla naszego regionu. Meteorolodzy prognozują jakieś drobne, pojedyncze chmury dopiero w drugiej części dnia, ale te chmury nie przyniosą ze sobą opadów. Wartości na termometrach bardzo przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży nawet 20 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie bardzo wysokie, biometr obojętny.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: RMF Max.
23: RMF Max Podlasie.

producencie, że sięgnęliśmy tak głęboko do tej szuflady z napisem klasyk i Perebo Funk z Podlasia Morandi. Angel sprzed 11, za chwilę flash i prognoza pogody, to jasne, ale najpierw no, małe podsumowanie tego, jak wygląda sytuacja Tyrolki Mosirowskiej w Łomży. Okazuje się, że Tyrolka w Letnim Parku Zabaw przy basenie oraz przy parku Łomża są po prostu płatne, te atrakcje, za nie trzeba po prostu zapłacić. No może nie jakoś mega dużo, ale jednak trzeba. No i okazuje się, że nie zawsze to, co Mosir oferuje, jest za friko. Cały sprzęt do tych Tyrolek kosztował 40 tysięcy złotych. To trzeba utrzymywać, żeby było miłe, fajnie i bezpieczne. I teraz słuchajcie, Letni Park Zabaw przy basenie, jeśli chodzi o godzinę zabawy, to kosztuje 21 zł. Ale z kartą mieszkańca taniej, bo tylko 16,80, a dla dużych rodzin to jest 10,50. Na dodatek opiekunowie wchodzą gratis. No niby parę złotych, ale jednak boli.

0: Tomek.
1: Reklama.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do stu.
2: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Moda, o której marzysz, teraz w cenach, o których ci się nie śniło. Początek jesieni to stylowe zakupy w Denim Dream. Odwiedź nasze salony i zgarnij 25% rabatu na wybrane modele przy zakupach za minimum 150 zł. Czekają na ciebie największe światowe marki: Polo Ralph Lauren, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Tommy Jeans, Hugo Boss Orange i wiele innych. Tylko do końca września z 25% rabatem. Denim Dream. Zapraszamy do Alfa Centrum i GCT Biała.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
13: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
14: I po reklamie.
17: Jest godzina 11 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie, zapraszam na flash i pogodę. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich. W sumie interweniowali 18 razy, bo nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które panują w Tatrach.
18: Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. Mimo prawdziwie zimowych warunków, turystka weszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod Przełęczą Szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia spadła około 50 metrów. I trzeba było ewakuować ją śmigłowcem.
17: Informował Maciej Pałachicki.
19: Słuchacie RMF Max Podlasie.
17: 3-miesięczny areszt dla obywatela Litwy, który przewoził w samochodzie ponad 8 kg marihuany. Narkotyki znaleźli w budzisku funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku oraz Nadburzyńskiego Oddziału Straży Granicznej w Terespolu.
20: W specjalnie skonstruowanej skrytce w nadwoziu auta funkcjonariusze znaleźli pakiety zawierające ponad 8 kg marihuany. Czarnorynkowa wartość narkotyków została oszacowana na ponad 300 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące. Obywatelowi Litwy grozi kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.
17: Wyjaśnia Marcin Tracikowski z Zespołu Prasowego Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Chcemy, żeby odporność społeczna stała się naszą podlaską wizytówką, podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Z RMF Max wiecie, że na Podlasiu ruszyła nowa kampania społeczna, która ma nas przygotować na wypadek sytuacji kryzysowych.
21: Chcemy, żeby odporność społeczna oparta na gruntownej wiedzy stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę, babcię kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
17: W czym będzie nam przypominać babcia kryzysia? Tego dowiecie się w kolejnych fleszach RMF Max. Podlasie inwestuje w szkolnictwo zawodowe. Tylko do środy trwa nabór na stypendia dla najlepszych uczniów zawodówek. W tej edycji 400 uczniów otrzyma po 7 tysięcy złotych. Aby się nie ubiegać, trzeba mieć średnią ocen na poziomie co najmniej 4,6 oraz uzyskać z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Szczegóły na podlaskie.eu. A na koniec szybkie zaproszenie na dźwięki do listówki. Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku i mieszkańcy Skorup zapraszają na plenerowy koncert, podczas którego premierę będzie miał utwór stworzony z dźwięków przyrody nagranych nad dolistówką przez uczestników spacerów edukacyjnych. Będą też opowieści o przyrodzie dolistówki, quizy i ekologiczne zabawy. Koncert zaplanowano na 10 października, czyli na sobotę na 14 na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Sybiraków. Wstęp jest wolny.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na poniedziałkowe popołudnie. No i wszystko wskazuje na to, że spędzimy je w doborowym towarzystwie słońca i pojedynczych niegroźnych chmur na niebie, ale wiele wskazuje na to, że będziemy się cieszyć bezchmurnym niebem. Na termometrach w Białymstoku i Łomży bardzo przyjemne cyferki, dziś do 20 kresek. Wiatr w drugiej części dnia może o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę z południowego zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
3: Jedyneczka i do tego kolejna obok po 11 w RMF Max. Każda godzina, każda minuta, która w pracy mija w ten poniedziałek, jest na wagę złota. To jest byle do obiadu w RMF Max. No i cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. Miło, bo słonecznie za oknem, to jak na poniedziałek jest nieźle. Przemek Kubera z wami.

i Supreme, czyli nowość w RMF Max Podlasie, MJ Deli, no i fajnie się zaczął sezon Żubrów Białystok. W drugiej lidze mocne uderzenie i rozbicie Lublinianki na jej własnym parkiecie 86-73. No można powiedzieć, że Żubr Białystok powracają do drugiej ligi z wejściem Smoka. Najlepszym snajperem Żubrów Białystok okazał się Kacper Mąkowski. Zdobył 19 punktów. Mateusz Czempiel z 18 oczkami to spotkanie zakończył. Trzeba przyznać, że jeżeli tak to będzie wyglądało, no to szybki, skuteczny, sprawny powrót do pierwszej ligi. To będzie tylko i wyłącznie czysta formalność. Sezon rozpoczęto od zwycięstwa na trudnym terenie, teraz to już tylko z górki.

0: No to czas najwyższy na sejfy w RMF Max. Czas najwyższy na najwyższą kasę w RMF Max. Największe pieniądze w historii naszego radia do wygrania. 1 000 000 złotych, nawet 1 000 000 wygrać możecie. Słuchajcie, na rmfmax.pl możecie wejść do zabawy albo zgłosić się SMS-em za 4,92. To jest hasło Max na 7467. Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
11: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
12: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Grzegorz,
15: Asia, Martyna,
16: Lady Gaga.
15: Z tej strony modelki
14: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Podlasie 97,5 FM.

0: Stoko i Łomży, bardzo przyjemne cyferki, dziś do 20 kresek. Wiatr w drugiej części dnia może o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę z południowego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: RMF Max.
2: RMF Max Podlasie.

The Colors, Italo Disco, Werby w Max, w takich rytmach disco, może być nawet Italo Disco. Wjeżdżamy za chwilę po 12 w I Wszystko Gra, Tabirek Jakubek, Asia Beus, oni już czekają, a ja wracam do was jutro, jak zawsze, po 9. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszonka. Pa!

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Podlasie 97 i 5 FM.
6: Na zegarach 12, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na najświeższe informacje z regionu. Mecz piłkarskiej kadry Polski z Bośnią i Hercegowiną rozczarował kibiców, trenera i samych piłkarzy także. Dzisiaj kolejne starcie biało-czerwonych w Lidze Narodów. Przeciwnikiem mocna Szwecja. Będą zmiany w składzie.
7: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat.
6: Mówił Wojciech Marczyk, mecz o 20:45.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Kolejny niebezpieczny incydent z udziałem auta i pociągów podlaskiem. Wczoraj w Sobolewie koło Białegostoku auto wjechało w pociąg Polregio. Kierowcy nic się nie stało, natomiast samochód jest do kasacji. We Fleszu o 12 sprawdzamy, ile rocznie jest takich wypadków w Polsce.
8: Takich zdarzeń jak wypadki, czyli zderzenia pociągów z pojazdami na przejazdach rocznie, w ostatnich latach jest około 180, wcześniej było nawet około 200.
6: Za niemal wszystkie odpowiadają kierowcy.
8: Za 99% tych wypadków odpowiadają kierowcy i to będziemy zawsze podkreślać. 99% zdarzeń to jest wina kierowców, to jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć, to jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi, również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
6: Mówił młodszy aspirant Konrad Karwacki z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. We Fleszu o 12 sprawdzamy pogodę na poniedziałkowe popołudnie. Możecie być spokojni, pogoda na pewno się nie popsuje. Specy z IMGW zapowiadają słońce i 20 stopni na termometrach w Białymstoku. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A już 1 października rusza druga tura podlaskiego czeku turystycznego. Od czwartku będzie można generować bony o wartości 300 zł na co najmniej 2 noclegi w regionie. Pula środków wynosi 800 tysięcy zł, z czego 300 tysięcy przeznaczono dla seniorów i 300 tysięcy dla posiadaczy karty dużej rodziny. Program ma zachęcić turystów do odwiedzin i wspierania lokalnej branży turystycznej. Z roku na rok cieszy się dużym powodzeniem. Rezerwacje noclegów w naszym regionie wzrosły o ponad 60% w porównaniu z poprzednim rokiem. A na koniec jeszcze szybki raport sportowy z weekendu.
9: Zaczynamy od siatkówki. Drugoligowi siatkarze Basu Białystok przegrali w Wyszkowie 2-3. Lepiej zaprezentowały się natomiast siatkarki KS Basu, które wygrały pewnie 3-0 w pierwszym meczu pierwszej ligi z Legionowią. Dobry start sezonu również za drugoligowymi koszykarzami Żubrów. Ci pokonali Lubliniankę 86-73. A na koniec futsal w Ekstraklasie. Jaga przegrała 3-4 z FC Sierakowice. Natomiast w pierwszej lidze futbalu wygrało 1-0 z Grodno Dąbrówka, a Bonito Białystok zremisowało 3-3 z AZS UW Wilanów.
6: Informował Robert Bońkowski.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Druga część dnia na Podlasiu nie przyniesie nam żadnych spektakularnych zmian w pogodzie. Będzie słonecznie, a niebo ma być prawie bezchmurne. Jeśli na horyzoncie pojawią się jakieś obłoki, to w pojedynczych ilościach i na pewno nie zostaną z nami długo. Za to zostaną z nami bardzo przyjemne wartości na termometrach, bo te w Białymstoku rozgrzeją się dziś do 20 kresek. No i ten temperaturowy maks mamy osiągnąć już koło 14. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, chwilami mocniej z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie, wiometr neutralny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Tak, to dzisiaj. To dzisiaj jest ten dzień, w którym ktoś ze słuchaczy RMF Max może zostać milionerem.
12: Powiedzmy to jeszcze raz. To dzisiaj ktoś ze słuchaczy RMF Max może wygrać milion złotych.
11: A najlepsze jest to, że to możesz być ty. Trzymamy kciuki. Asia Meus, Irek Jakubek.
12: Dzień dobry. Dajcie.

0: można się dalej zachwycać. Sombr perfekcyjny w każdym dźwięku i zagra w lipcu w Polsce w przyszłym roku na openerze.
1: Jak słyszycie, kogoś to bardzo cieszy.
0: Bardzo.
1: Ale najważniejsze jest to, że mamy coś lepszego niż Sombr na dużym festiwalu. Mamy duży festiwal z Sombrem i uwaga, 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych dla słuchaczy RMF Max.
0: Dokładnie tak. Otwieramy dla was nasze sejfy i po raz pierwszy w historii Maxa można u nas wygrać 1 000 000.
1: Zapamiętajcie szczęśliwy numer 7467. 7467 za 4,92. Tu wysyłasz SMS treści Max. Jesteś w grze o 1 000 000.

0: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Bez żeberka. Czysty kęs. W każdym boczku mięsny sens. Piękny kolor, kruchy spód. Ten nasz boczek to jest cud. Krój w plasterki, podawaj w mig. To twój nowy kulinarny hit. Boczek wieprzowy bez żeberka tylko 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 15,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvite Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
12: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hit na maksa.
18: Podlasie 97,5 FM.

0: to właśnie my jesteśmy ta ekipa odpowiedzialna za wasz Eldorado. Lecimy złotą autostradą 28 minut przed drugą, by rozdać wam dzisiaj po raz pierwszy w RMF Max 1 000 000 złotych!
1: Złota kumulacja w RMF Max, 1 000 000 do zgarnięcia i wreszcie. Żeby było jeszcze łatwiej, to właśnie teraz mamy dla was pierwszy i jedyny dzisiaj bonus.
0: Razy 200 mnożymy każde zgłoszenie, które teraz poleci na numer, uwaga, nowy numer, 7467. Piszecie SMS o treści Max, ten SMS kosztuje 4,92 i Max wysłany na 7467 przez 10 najbliższych minut. To jest 200 razy więcej szans na to, by wejść do finału i wygrać, uwaga, 1 000 000 złotych.
1: Specjalnie od nas dla was taki mnożnik, 200 szans więcej na to, żeby ten 1 000 000 trafił do was.
0: Posłuchajcie tej melodii. Ta melodia brzmi jak niewykorzystana szansa. A mogłeś tam być, w tym większym mieszkaniu, w tym fajniejszym miejscu na spędzanie wolnego czasu, bo kto by tam o 13:33 siedział teraz w pracy, no wiadomo.
1: Zrób tak, żeby nie żałować, dlatego łap za telefon i właśnie teraz wysyłaj hasło Max pod nowy numer 7467.
0: Max 7467. 1 000 000 w RMF Max.

0: RMF Max po południu i wszystko gra. I ustaliliśmy, dlaczego ta jesień taka ładna. Bo sobie kupiła coś na letniej wyprzedaży i będzie w tym łazić do końca tygodnia.
1: Piękny, słoneczny i ciepły tydzień przed nami. Najnowsze prognozy za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Cappuccino. Kafe latte.
6: Co robisz?
5: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
2: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: I po reklamie.

0: up, it's the weekend.
1: What's up, it's Sean Paul.
2: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
2: Podlasie 97 i 5 FM.
4: Sprawdź.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Piękną pogodę prognozują synoptycy na ostatnie dni września, ale druga dobra wiadomość jest taka, że ta piękna pogoda ma z nami pozostać również w pierwszych dniach października. Poniedziałkowe popołudnie prawie z bezchmurnym niebem i 20 na termometrach w Białymstoku. Wiatr może o sobie mocniej przypominać. Dziś porywy nawet do 40 km na godzinę z południowego wschodu. Sytuacja na barometrach w drugiej części dnia niewiele się zmieni. Ciśnienie ma się utrzymać na dość wysokim poziomie, a biometr ma być obojętny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: To jest właśnie ta trójeczka pomagaczy w pracy. Liwka, Jonatan i PZ w RMF Max, 29 minut przed godziną 14, ogarniają wszystkie najtrudniejsze wyzwania poniedziałku.
1: A dzisiaj wieczorem o 20:45 gramy ze Szwecją w Lidze Narodów w piłkę nożną i podobno trener Urban szykuje na Szwedów niespodziankę w składzie drużyny.
0: Siatkarze zagrają za piłkarzy. Niespodzianka, ta-dam! Ale to się może udać, wiesz, siatkarze są na fali, tutaj mamy do czynienia z mistrzami Europy, a podobno naszej biało-czerwonej reprezentacji w każdym sporcie jest potrzebny jakiś sukces, żeby tam mogli spokojnie kontynuować dzieło.

0: sama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
6: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy Wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
12: I po reklamie.

0: Magda.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Jest godzina 14 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie. Zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są optymistyczne.
7: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, no ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma.
6: Szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
8: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Pali się kamienica przy skrzyżowaniu Sienkiewicza i Jagienki w Białymstoku, donosi reporter RMF Max. Płonie dach budynku, z ogniem walczy 12 zastępów straży pożarnej. Kłęby dymu widać z wielu kilometrów. Uwaga kierowcy, w okolicach ulicy Sienkiewicza mogą być problemy w ruchu. Za 99% wypadków na przejazdach kolejowych odpowiadają kierowcy, przypomina podlaska policja. W ostatnim czasie na przejazdach kolejowych w Polsce dochodzi do większej liczby wypadków. Dlatego też policja i kolejarze apelują o ostrożność. O wypadek na torach nie trudno.
9: Zawsze może jechać drezyna, zawsze może jechać pojazd kolejowy do pracy na torach. Również ruch kolejowy, pociągów, rozkładowy, nawet jeżeli mały, zawsze może na takiej linii występować. Więc apelujemy o rozsądek, o bezpieczne zachowanie. W mediach bardzo rozlała się taka fala informacji o wjazdach kierowców pod opadające rogatki. Apelujemy w takich przypadkach do kierowców. Wyłamujcie rogatki.
6: Apeluje młodszy aspirant Konrad Karwacki z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. Nabór jeszcze trwa. Uczniowie szkół branżowych i techników z naszego regionu mogą liczyć na stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego. To 7000 zł wypłacane w dwóch ratach.
10: Trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobrą.
6: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem. Wnioski można składać do końca września, czyli do środy. A na koniec jeszcze krótko o zbliżającym się Dniu Żółtej Kanapy. Już w sobotę kolejne wydarzenie poświęcone profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W programie są podcast z udziałem publiczności oraz gra miejska. Ta rozpocznie się o 13 na placu przed Białostockim Ośrodkiem Kultury. Uczestnicy będą zdobywać punkty za dobre nawyki i przechodzić kolejne ścieżki białostockiej mapy empatii. Tegoroczna edycja Żółtej Kanapy koncentruje się na przeciwdziałaniu przemocy słownej i hejtowi. A teraz w RMF Max pora już na świeże prognozy od synoptyków.
0: Będzie ładnie?
8: Za chwilę pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków. Chmur na niebie momentami może przybywać, ale meteorolodzy uspokajają. Nie spadnie z nich ani jedna kropla deszczu, a wieczorem znów możemy liczyć na bezchmurne niebo. Na termometrach w Białymstoku i Łomży dziś maksymalnie 20 kresek, więc przyznajcie, jak na końcówkę września wygląda to naprawdę nie najgorzej. Wiatr do końca dnia powieje umiarkowanie, momentami mocniej z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie, biometr obojętny.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
12: Yeah. Irek jest dzisiaj pająkiem i ma babie lato na pełnej.
13: Bo babie lato to są te takie małe pajączki, które latają na takich świstach z pajęczyny. Wiatr ich je nosi, słońce pięknie ogrzewa.
12: I jak one robią?
13: No właśnie. Najważniejsze tylko, żeby ten pająk nie spotkał jakiegoś pantoflarza, za przeproszeniem.

0: królowa dobrego nastroju, Zalia, tylko mnie kochaj w RMF Maxy, 14 minut po 14.
1: Naród już myśli o feriach zimowych, wyobraźcie sobie.
0: Brawo naród, jesteśmy cudownym narodem.
1: 3 razy więcej Polaków w porównaniu do zeszłego roku już planuje ferie zimowe w ciepłych krajach i okazuje się, że rezerwujemy w ogóle na potęgę.
0: Brawo.
1: Hiszpania, Egipt.
0: Brawo, brawo, brawo. Warto rezerwować na potęgę nie tylko wyjazdy, ale i powroty. Bo sytuacja światowa jest taka, że różnie może być.

0: Walka z cieniem waszego dyrektora. 19 minut po godzinie 14 jest taka informacja, której potrzebuje wasza kawka w pracy. Oj, potrzebuje.
1: Musicie to wiedzieć. Nowe badania pokazały, że mózg to tak naprawdę są dwa osobne organy. Tylko ten pramózg i mózg, one się połączyły w drodze ewolucji. No i teraz jest jeden.
0: Wiedziałem, że tak było i tak będzie. Czyli my faceci zawsze myślimy mózgiem. Tylko czasem tą jego bardziej pierwotną część.
2: Reklama. W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Winogrono jasne 5,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Śliwka tylko 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Oraz włoszczyzna w super cenie 3,99 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Podlasie, 97.5 FM.
3: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków. Chmur na niebie momentami może przybywać, ale meteorolodzy uspokajają. Nie spadnie z nich ani jedna kropla deszczu, a wieczorem znów możemy liczyć na bezchmurne niebo. Na termometrach w Białymstoku i Łomży dziś maksymalnie 20 kresek, więc przyznajcie, jak na końcówkę września wygląda to naprawdę nie najgorzej. Wiatr do końca dnia powieje umiarkowanie, momentami mocniej z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie, biometr obojętny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Swedish House Mafia w RMF Max w dniu meczu Polska-Szwecja. No trochę mniej ich dzisiaj lubimy.
1: Ciszę ich zagrałem przede wszystkim.
0: Specjalnie, no po to właśnie.
1: No dzisiaj jest mecz Polska-Szwecja i to może akurat potwierdzić, że poniedziałek to jest faktycznie najgorszy dzień tygodnia. Ale nie ustając. Trzymamy kciuki w składzie.
0: Asia Meus.
1: Irek Jakubek, do jutra. Pa. Będzie pięknie, pa.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
4: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białego Stoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Moda, o której marzysz, teraz w cenach, o których ci się nie śniło. Początek jesieni to stylowe zakupy w Denim Dream. Odwiedź nasze salony i zgarnij 25% rabatu na wybrane modele przy zakupach za minimum 150 zł. Czekają na ciebie największe światowe marki. Polo Ralph Lauren, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Tommy Jeans, Hugo Boss Orange i wiele innych. Tylko do końca września z 25% rabatem. Denim Dream. Zapraszamy do Alfa Centrum i GCT Biała.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.
9: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Minęła 15 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie. Zapraszam na Flash, sport i pogodę. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe standardy po ostatniej serii wycieków danych pacjentów. Firmy, które przetwarzają dane medyczne, będą musiały spełniać ostrzejsze wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród obowiązkowych zabezpieczeń znajdzie się na przykład wieloskładnikowe uwierzytelnianie i monitorowanie nietypowych wyszukiwań.
2: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
1: Mówiła Katarzyna Kopeć-Dziemiańczyk z resortu zdrowia. Przypomnijmy, ostatnio zaatakowana została firma, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w Białymstoku i regionie. Jak donosi Piotr Bułakowski, opanowano już pożar kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku.
3: Ogień pojawił się na dachu przebudowywanej kamienicy. Na miejscu wciąż jest kilkudziesięciu strażaków, w tym trzy drabiny mechaniczne. Jak usłyszałem od służb, pożar jest zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się. Trwa teraz jego dogaszanie. Z powodu dużego zadymienia ewakuowano pobliski budynek prokuratury. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
1: We Flashu o 15 wyjeżdżamy na ulicę Białegostoku i sprawdzamy, gdzie czeka nas dłuższe stanie. Tradycyjnie korkuje się dojazd do Ronda Lussy, w szczególności Mickiewicza i Branickiego. Sienkiewicza, Piłsudskiego, Ciołkowskiego, Poleska i Legionowa to też mały test na cierpliwość. We Flashu o 15 wraca babcia Kryzysia. Tak nazywa się nowa kampania edukacyjna, która wystartowała na Podlasiu. Ma przypomnieć nam wszystkim, jak przygotować się do sytuacji kryzysowych. O czym przypomina nam bohaterka kampanii?
4: Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji?
1: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Szczegóły kampanii znajdziemy na stronie internetowej babciakryzysia.pl. Tymczasem strażnicy miejscy z Łomży dostali nowoczesnego drona. Będzie wykorzystywany do rozpoznawania i monitorowania zagrożeń, dokumentowania zdarzeń oraz wspierania akcji podejmowanych w sytuacjach kryzysowych. Sprzęt kosztował prawie 50 tysięcy złotych. Został sfinansowany z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. A teraz szybka propozycja dla miłośników czworonogów. Przed nami kolejna parada adopciaków. Organizuje ją w niedzielę schronisko Dolina do Listówki, aby pokazać, że warto adoptować psy ze schroniska. Parada rozpocznie się o 11 pod pomnikiem psa Kawelina w Białymstoku. I to był Flash RMF Max o 15 w skrócie. Mikrofonowe stery przejmuje teraz Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi Flash sportowy, a więc zostańcie blisko radia.
5: To Flash sportowe RMF Max. Piłkarska kadra Polski dziś wieczorem zmierzy się na wyjeździe w drugim meczu Ligi Narodów ze Szwecją. Trener zapowiedział zmiany w pierwszym składzie.
6: W bramce najprawdopodobniej ponownie zagra Marcin Bułka. Większe zmiany szykują się w obronie. Wiele wskazuje na to, że na jej środku ponownie zagrają Bednarek i Kiwior. Z prawej Mati Kesz, a z lewej być może Tymoteusz Puchacz. W pomocy od pierwszej minuty możemy zobaczyć Wiktora Nowaka, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną dał dobrą zmianę. Kontuzjowanego Kamińskiego zastąpi Zalewski, który zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Skóraś.
5: Jak dodaje Wojciech Marczyk, brak Roberta Lewandowskiego byłby sporym zaskoczeniem. Mecz o 20:45. To jeszcze szybko tenis. Trwa półfinałowe starcie Huberta Hurkacza z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem w turnieju w chińskim Shangdu. Na razie lepszy Polak.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. No wszystko wskazuje na to, że przed nami wieczór z bezchmurnym niebem i temperaturą w Białymstoku na poziomie 16 kresek, więc przyznajcie, jak na 28 września wygląda to naprawdę nie najgorzej. Noc też ma być pogodna, a na termometrach zobaczymy w okolicach 8-9 kresek. A co jutro? No jutro przed nami kolejny bardzo ładny i pogodny dzień z temperaturą prawie identyczną jak dziś. Czyli spodziewamy się temperatury na poziomie 19-20 kresek.
7: Cztery minuty po godzinie 15:00, tu kanał nadawczy Świderski Borycka, witamy serdecznie. Bardzo nam będzie miło, jak spędzicie z nami dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie. Na początek Maroon Hofstad, I Like.

0: poniedziałek w pracy. Nasz ulubiony Lykke Lee, I Follow Rivers w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. A od przyszłego roku w Polsce producenci eko rzeczy, wiecie, tych wszystkich produktów, które tam są takie ładne z zielonymi listkami, takie zdrowe, eko, świeże.
1: I oczywiście drogie.
0: Będą musieli dokładnie wyjaśniać, co właściwie jest w nich tak bardzo eko.
1: Wiecie co, to ja bym jeszcze poprosił, żeby te wszystkie budy z kebabem wyjaśniły, co u nich w mięsie jest takie kraftowe. A teraz nie wiem, czy kraftowy, ale bardzo dobry MJ Deli. Tu RMF Max, tu kanał nadawczy. Siemano ponownie.

0: Tame Impala w RMF Max za nami. To był numer Loser, ale dzisiaj żadnych loserów tutaj nie będzie, słuchajcie.
1: Oj, nie.
0: Wręcz przeciwnie. 1 000 000 złotych. Po raz pierwszy do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja, jej finał będzie już za chwilę, więc to jest w zasadzie ostatni moment, żeby jeszcze spróbować złapać tę szansę.
1: Jeszcze możecie się zgłaszać SMS-em o treści Max na nowy numer 7467 za 4,92. Możecie też to zrobić przez rmfmax.pl. To już naprawdę ostatni dzwonek, żeby wejść do gry o finał złotej kumulacji.
0: Nam się rączki trzęsą, nie powiem. Dzisiaj poniedziałek może przynieść komuś z was absolutną życiową zmianę. Spłatę kredytu.
1: Na przykład.
0: Może nowe auto. A zresztą, zrobicie z tym milionem co chcecie, ale trzeba mieć na niego szansę. I żeby tak się stało, Max śli teraz na 7467.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Wróżka, prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.

0: 105 FM.
1: Ja nie wiem, czy tak można, ale jak jest jeszcze szansa, że ktoś może się zgłosić, to trzeba to zrobić.
2: Zróbcie to teraz, bo to pierwszy w historii finał na antenie RMF Max o nawet 1 000 000 złotych. Wysyłajcie teraz na numer 7469 hasło Max.
1: 6-7, 7-4-6-7.
2: Aż tych nerwów normalnie mi się myli. 7-4-6-7 za 4,92.
1: Za chwilę łączymy się z Pawłem Jaworem w finale złotej kumulacji.

0: portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni poniedziałek września, no to musi być w sejfach grubo i jest grubo w sejfach. Złoto, do tego duże pieniądze, nawet 1 000 000 złotych możecie dziś wyciągnąć z sejfów i zakończyć poniedziałek tym, że zostaniecie właścicielem złota, właścicielem miliona na koncie. Życzę wam tego bardzo. Dwa sygnały, czekamy, przypominam, 6 sygnałów. Mam nadzieję, że tak jak prosiłem, zgłośniliście telefon po pracy, że już tam macie i wiecie, że to dzwonić możemy do was w sprawie dużych pieniędzy. Ja wiem, że poniedziałek i gonicie ze wszystkim. No i właśnie. 6 sygnałów za nami. Nie udało się. Ja to wszystko rozumiem. Poniedziałek, chcecie po prostu wyjść o czasie z pracy, jest przed 16:00, gonicie ze swoimi obowiązkami albo już prójecie, żeby dzieci odebrać ze szkoły i z przedszkola. No i mogło się zapomnieć. No ale proszę was, jak już wchodzicie do gry, to trzeba tego pilnować, bo tu naprawdę gramy o duże pieniądze, gramy o złoto. Złota kumulacja. Pierwszy finał z sejfami miał być dziś. No i co? Ostatni poniedziałek września. No tak, miało być pięknie. 1000 złotych trafia do tej osoby. To też bardzo fajna sprawa. Myślę, że tak właśnie tuż przed pierwszym 1000 złotych na niespodziewane wydatki albo na to, że zabrakło właśnie miesiąca do końca wypłaty. Nie tak się umawialiśmy, ale jak wchodzić do gry, no to prawda, sprawdzajcie telefon, tak jak wam już powiedziałem. Tak rozpoczęliśmy ten tydzień złotej kumulacji. A co jutro? O tym już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A jutro? Jutro też szansa na milion, albo przynajmniej naprawdę dobry hajs. Trochę wam nawet zazdroszczę, bo jak nie dziś, to jutro to się może wydarzyć.
3: Tak więc ślijcie SMS-em hasło MAX na nowy numer 7467 za 4,92.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. No wszystko wskazuje na to, że przed nami wieczór z bezchmurnym niebem i temperaturą w Białymstoku na poziomie 16 kresek, więc przyznajcie, jak na 28 września wygląda to naprawdę nie najgorzej. Noc też ma być pogodna, a na termometrach zobaczymy w okolicach 8-9 kresek. A co jutro? No jutro przed nami kolejny bardzo ładny i pogodny dzień z temperaturą prawie identyczną jak dziś. Czyli spodziewamy się temperatury na poziomie 19-20 kresek.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Kizo i Bledka grają w RMF Max. To oczywiście Taxi, ale jakby co, to chciałabym tylko przypomnieć kulturalnie i grzecznie, że sezon na rower jeszcze trwa. Ja dzisiaj rowerem wciąż w pracy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tak, jest ciepło, więc super, ale chusteczki się przydadzą, bo jednak już smarkasz po drodze.
1: Leci z nosa
0: taka
1: troszeczkę.
0: Jesień. Aha, dokładnie tak jest. Zostańcie z RMF Max. Za chwilkę u nas Tysiak do zgarnięcia na zakupy w sklepie z elektroniką. Tutaj kanał nadawczy. I będą też bangery.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Moda, o której marzysz, teraz w cenach, o których ci się nie śniło. Początek jesieni to stylowe zakupy w Denim Dream. Odwiedź nasze salony i zgarnij 25% rabatu na wybrane modele przy zakupach za minimum 150 zł. Czekają na ciebie największe światowe marki: Polo Ralph Lauren, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Tommy Jeans, Hugo Boss Orange i wiele innych. Tylko do końca września z 25% rabatem. Denim Dream. Zapraszamy do Alfa Centrum i G-City Biała.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
9: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: To już godzina 16 w RMF Max Podlasie. Przed mikrofonem ponownie Marta Tyka. Witam i zapraszam na najważniejsze informacje z regionu. Kujawsko-pomorska policja udaremniła plany zamachowe 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Interpol zaalarmował polskie służby o tym, że chłopak planuje zamach w szkole podstawowej. O 6 służby weszły do domu nastolatka.
2: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
1: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We Fleszu o 16 czas na policyjne statystyki dotyczące wypadków na przejazdach kolejowych. Rocznie takich wypadków w Polsce jest około 180. W 99% winę ponoszą kierowcy. Niestety zdarzają się też sytuacje, że kierowcy potrafią utknąć między rogatkami. W RMF Max pytamy, ile sekund jest od zamknięcia rogatek do przejazdu pociągu?
3: To jest zależne od konkretnego przejazdu, natomiast od momentu rozpoczęcia opadania rogatek to jest co najmniej 13 sekund. Tego czasu zazwyczaj jest więcej, natomiast tutaj nie ma co kombinować, tak to ujmę kolokwialnie. Należy ruszać, jechać, wyłamywać rogatkę, czy do przodu, czy do tyłu, tam gdzie jest miejsce do zjazdu. Można to również zrobić ręcznie. Tego czasu jest mało, ale wystarczająco, żeby z tego przejazdu po prostu uciec.
1: Mówi Tomasz Łotowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. A propos niestrzeżonych przejazdów kolejowych. Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali mężczyznę jadącego hulajnogą, który nie zatrzymał się na znaku stop i zaczął uciekać przed mundurowymi. Był trzeźwy, na kierownicy hulajnogi przewoził pakunek, co według przepisów jest zabronione. W konsekwencji dostał mandat w wysokości prawie 6 tysięcy złotych. We Fleszu 16 przypomnienie dla kierowców, od rana na podlaskich drogach trwa akcja Prędkość, która ma wyeliminować zmotoryzowanych na podwójnym gazie. W 5 pierwszych godzinach akcji policjanci zatrzymali 21 kierowców pod wpływem alkoholu, w tym 13 w stanie nietrzeźwości. Rekordzistką okazała się 38-latka, którą policjanci skontrolowali w Knyszynie. Kobieta wydmuchała blisko 2 promile. Działania potrwają do jutrzejszego poranka. Mamy poniedziałkowe popołudnie, więc na koniec czas na krótki raport sportowy z weekendu. Jak poszło naszym zespołom?
4: Zaczynamy od siatkówki drugoligowi. Siatkarze Basu Białystok przegrali w Wyszkowie 2-3. Lepiej zaprezentowały się natomiast siatkarki KS Basu, które wygrały pewnie 3-0 w pierwszym meczu pierwszej ligi z Legionowią. Dobry start sezonu również za drugoligowymi koszykarzami Żubrów. Ci pokonali Lubliniankę 86-73. A na koniec futsal w Ekstraklasie. Jaga przegrała 3-4 z FC Sierakowice. Natomiast w pierwszej lidze futbalu wygrało 1-0 z Grodno Dąbrówka, a Bonito Białystok zremisowało 3-3 z AZS UW Wilanów.
1: Informował Robert Bońkowski.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Bardzo ładny i pogodny wieczór, prawie z bezchmurnym niebem prognozują w regionie synoptycy. No i temperatura też będzie przyjemna, patrząc na to, że mamy już końcówkę września. Spodziewamy się w Białymstoku 16 kresek. Ta odczuwalna temperatura może być jednak odrobinę niższa, a to przez wiatr, który do końca dnia może o sobie mocniej przypominać. W nocy nie czekają nas żadne spektakularne zmiany w pogodzie. Specs i MGW zapowiadają zachmurzenie małe, a na termometrach 8, maksymalnie 9 stopni na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Poczekaj, bo szef tutaj patrzy. Mów coś dobrze, mów. 4:00 po 16:00.
7: Aż się zestresowałem.
6: W kanale nadawczym.
7: Jesteśmy, Świderski, Borycka cały czas z wami.
6: No i Alex Warren. Passenger. Też jest.
7: Będzie też akcent. Max.
6: No i przypominamy też, że za chwilkę bardzo fajny konkurs. Już na rmfmax.pl można zaglądać i się zgłaszać, a szczegóły za chwilę.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i Media Expert.
1: A, no i tutaj, słuchajcie, Alan Walker nam zrobił niezły klimat przed chwilą z numerem Fate w RMF Max. 13 minut po 16. No jest to nastrój podniosły, gdyż rok akademicki się zaczyna w tym tygodniu. Nie chciałabym nikogo straszyć.
2: 1 października
1: to już w tym tygodniu, w czwartek. Ale za to można ten rok akademicki zacząć sobie przyjemnie z tysiakiem do wykorzystania w Media Expert.
2: No właśnie, dlatego czekamy na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl. Tam wybieracie przedmiot, który jest ci niezbędny w nowym roku akademickim. Jeśli nas przekonasz, komisję ekspertów.
1: Tak, to my oceniamy. My jesteśmy egzaminatorami tutaj. Fajnie będzie, zobaczycie.
2: I później zadzwonimy do ciebie, to będziesz musiał obronić swój wybór.
1: Tak jest, więc szybciutko zachodzimy. Wchodzimy teraz na rmfmax.pl. Wybieracie swoją nagrodę, swój przedmiot, który wam się przyda w tym roku akademickim. No i potem przed nami trzeba będzie ten wybór obronić.
2: rmfmax.pl, tam wbijajcie i szukajcie.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Bierzemy ten poniedziałek na spokojnie. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A jeszcze tak w temacie początku roku akademickiego, to słuchajcie, według najnowszych danych, miesięczne życie studenta kosztuje dziś ponad 4000 zł.
1: Ojej.
0: 4 koła.
1: To już chyba zadycha się nie da przeżyć.
0: Najem, jedzenie, czesne, bilety, no i te wszystkie drobne wydatki tak zwane.
1: Okej, okay. Ja pamiętam jeszcze, że wiozłam koleżance dychę kiedyś od jej siostry na studiach. To już za to się wyżyć nie da, ale słuchajcie, zawsze warto pomyśleć, żeby zamiast kawy na mieście, to może jednak te słoiczki od mamy przyjąć.
2: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Bez żeberka. Czysty kęs. W każdym boczku mięsny sens. Piękny kolor, kruchy spód. Ten nasz boczek to jest cud. Krój w plasterki, podawaj w mig. To twój nowy kulinarny hit. Boczek wieprzowy bez żeberka tylko 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 15,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60.

0: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Wydaje mi się, że ten numer Alana Walkera pasowałby może do nowej filmowej wersji Mortal Kombat, albo w ogóle do jakiejś takiej wojennej produkcji, albo takiego filmu o końcu świata. Fate czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Dzisiaj piękna pogoda, a co czeka nas jutro? I czy jutro też będzie można wskoczyć w shorty przynajmniej po południu? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Podlasie 97,5 FM.
15: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodę na wtorek. No i jutro na brak słońca na pewno nie będziemy narzekać. Z prognoz IMGW wynika, że pogoda będzie dokładnie kopiuj w klej z dziś, a to oznacza dużo pogodnego nieba i niegroźne pojedyncze chmury. Wartości na termometrach no identyczne jak dziś, a to oznacza, że termometry w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się maksymalnie do 20 kresek. No i wszystko wskazuje na to, że ta fajna pogoda z temperaturą w okolicach 20 utrzyma się na Podlasiu co najmniej do piątku.

0: Ach, jak pięknie, że we wrześniu o tej porze możemy tak polatać trensowo dzięki królowi, prawda? Armin van Buuren i jego nowość Everlasting śpiewa Sasha. Chociaż trzeba przyznać, że drugi król, no król drugiego miejsca, czyli Tiesto, no też ostatnio wraca do trensów. Mam nadzieję, że fani Tiesto się nie obrażą, że powiedziałem, że Tiesto to jest teraz na miejscu drugim. Może wskoczy ponownie na miejsce pierwsze, ja nie wiem. Zostańcie z Rebaw Max, mam wasze ulubione kawałki na poniedziałek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: To czas startować, to jest imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Podlasie, Przemek Kubera kłania się bardzo nisko, no i podrzucam opcję na spędzenie wolnego czasu i wcale nie czekamy na weekend, bo można na przykład na pub quiz uderzyć już w czwartek po godzinie 18. To jest wielki turniej wiedzy, tak naprawdę o wszystkim. 11 sezon pub quizów w zmianie klimatu przed nami. Zbieracie ekipy, odpowiadacie na pytania, no i oczywiście wygrywacie nagrodę, ale nie, to jest najważniejsze. Najważniejszy jest czas spędzony razem. Ładnie powiedziane, prawda? No to razem można także uderzyć na wielkie otwarcie. Oficjalne otwarcie Rokoko przy ulicy Pięknej 2 w Białymstoku. Klub Rokoko na ulicę Piękną się przenosi. Panie, darmowe wstępy przez całą noc mają, tak z okazji tego otwarcia. Sobota, godzina 22. Jeżeli znacie dobrze klub Rokoko, to dobrze wiecie, że DJ Wilga jeńców nie bierze i po przenosinach w nowej miejscówce na pewno będzie tak samo. No ale na wszelki wypadek warto sprawdzić na własne nogi.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Cappuccino. Caffè latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
18: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Po
11: Podlasie 97,5 FM.
20: To jest RMF Max Podlasie. Przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji z regionu. Nie mamy w tym roku żadnej ofiary śmiertelnej na przejazdach kolejowych, podkreśla Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji. Mundurowi apelują o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych, ale jednocześnie podkreślają, że jest lepiej niż w ubiegłym roku.
21: Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nas wszystkich zależy tak naprawdę od nas wszystkich. Patrząc statystycznie na zdarzenia na przejazdach kolejowych, szczęśliwie możemy powiedzieć, że jest lepiej niż w tamtym roku. Lepiej to znaczy, mamy mniej zdarzeń drogowych, mamy mniej wypadków, mniej kolizji. No i najważniejsze rzecz jest taka, którą trzeba podkreślić, nie mamy w tym roku żadnych ofiar śmiertelnych na przejazdach kolejowych.
20: W tym roku w regionie doszło do 7 wypadków z udziałem samochodów i pociągów. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie, kiedy nie ma wody i prądu? Jak nie ulegać dezinformacji? Tego wszystkiego uczy na Podlasiu babcia Kryzysia. Z RMF Max wiecie, że ruszyła nowa kampania edukacyjna, która ma przygotować mieszkańców Podlasia na sytuacje kryzysowe. No to posłuchajcie, jak bohaterka kampanii jest przygotowana na nieoczekiwane sytuacje.
22: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym.
20: To Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich Ale Babki ze Skuczanki, która przejęła rolę babci Krysi. W RMF Max szybkie przypomnienie dla białostoczan. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do 7 października możecie wybierać spośród 72 projektów, 31 ogólnomiejskich, 27 osiedlowych i 14 szkolnych. Do rozdysponowania jest 15 milionów złotych. Elektroniczna karta do głosowania dostępna jest na bo.białystok.pl. W RMF Max czas na dźwięki do listówki. Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku i mieszkańcy Skorup zapraszają na plenerowy koncert, podczas którego premierę będzie miał utwór stworzony z dźwięków przyrody nagranych nad dolistówką przez uczestników spacerów edukacyjnych. Będą też opowieści o przyrodzie dolistówki, quizy i ekologiczne zabawy. Koncert zaplanowano na 10 października, to jest sobota o godzinie 14 na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Sybiraków. Wstęp jest wolny. A przed nami jubileuszowa 10. gala Boxing Białystok Show. 10 października w walce wieczoru zmierzą się Przemysław Zyśk z Ostrołęki oraz Artem Razik.
23: Będą jeszcze walczyli zawodnicy z klubu Beckett, Hetman, Białystok, Piotr Rekorzewski, Kola Sokół. Będą walczyli z zawodnikami Żalgirisu z Litwy, Witalisa Kacpaczewskasa. Wystąpią też jeszcze inni zawodnicy z klubów województwa podlaskiego, także bo my wspieramy wszystkie kluby, współpracujemy, aby ten boks tutaj rozwijał się, był na najwyższym poziomie.
20: Mówił nam Dariusz Snarski, organizator gali i były bokser.
11: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
20: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Prawie bezchmurne niebo prognozują jutro na Podlasiu synoptycy. Temperatura identyczna jak dziś. A to oznacza, że jutro w Białymstoku i Łomży znów możemy liczyć na 20, więc przyznajcie, jak na końcówkę września, to wygląda to naprawdę nie najgorzej. Wszystko wskazuje na to, że początek października też będzie przyjemny, bo co najmniej do piątku meteorolodzy zapowiadają dużo pogodnego nieba i temperaturę w okolicach 20. Opadów Speces i MGW na razie nie zapowiadają.
0: Witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami w ten piękny poniedziałek. Pogoda sprzyjająca, ostatni poniedziałek września z pięknym klasykiem. Za chwilę tutaj polecimy. Będzie Slim Shady, Eminem w numerze, którego długo już nie było. Przypomnę wam Lose Yourself, teraz Zalia.

Maxwell to niezły imprezowicz. Tutaj celowo bez kolegów ze Swedish House Mafia. Jego nowość Whatever Turns You On. Na dobry wieczór. No te wieczory zaczynają się coraz szybciej. Jesteśmy dopiero kilka dni po astronomicznym początku jesieni, ale ubywa nam już około 4 minut światła dziennie. Ale spoko, spoko. Czas zmienimy dopiero pod koniec listopada. No to na piękną jesień kolejna nowość w RMF Max. Wraca Iben w numerze All of My

mamy końcówkę września i teraz już można powiedzieć, że to chyba jeden z największych hitów nie tylko wiosennych i letnich dni, ale w ogóle całego 2026. To Another w numerze Talk to You z dedykacją dla słuchającego nas milionera. No bo ja tu mówię, a gdzieś tam z drugiej strony słucha pewnie przeszły milioner, bo mamy nową zabawę w RMF Max. Możesz też wygrać u nas milion. Jutro też będzie można wejść do gry. No to pozdrawiam jeszcze raz tego przyszłego milionera. Jakby co, proszę pamiętać, że graba jest waszym kolegą, okej?

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

To był jej pierwszy wielki hit, także u nas na liście Hot Bands Hot Ina, nowości od 20 w kolejnym zestawieniu. A teraz pytanie, jeszcze przy poniedziałku, w ogóle jak się dzisiaj czuliście? Kto nadrabiał w weekend zaległości związane ze snem? No to nie powinniśmy tak robić, doczytałem coś mądrego, naprawdę porady wujka Graby. Po weekendzie możemy czuć się bardziej zmęczeni, w szczególności wtedy, kiedy odsypiamy tydzień w sobotę i w niedzielę, bo jak sobie pośpimy dłużej w sobotę i w niedzielę, no to później trudno nam jest dojść do prawidłowego rytmu dobowego. Tak, tak, naukowcy to tak sobie mogą pisać, badać, gdybać, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, no bo weź, wstań sobie w sobotę, w niedzielę o 6 albo o 7, no to chyba prawie niemożliwe. Czy możliwe, ja nie wiem.

0: We wrześniu o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Słuchajcie, jest wiadomość od głównego grzybiarza. No nie jest łatwo w związku z wysokimi temperaturami ostatnio i w związku z tym, że mieliśmy trochę mniej deszczu, no to teraz znowu jest mniej grzybów. Zostały tam jakieś jeszcze robaczywki, ale na kolejny rzut to musimy trochę poczekać. Czekamy na deszcz. Kiedy przyjdzie? Jaka pogoda czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Prawie bezchmurne niebo prognozują jutro na Podlasiu synoptycy. Temperatura identyczna jak dziś. A to oznacza, że jutro w Białymstoku i Łomży znów możemy liczyć na 20, więc przyznajcie, jak na końcówkę września, to wygląda to naprawdę nie najgorzej. Wszystko wskazuje na to, że początek października też będzie przyjemny, bo co najmniej do piątku meteorolodzy zapowiadają dużo pogodnego nieba i temperaturę w okolicach 20. Opadów z PCS i MGW na razie nie zapowiadają.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: bardzo prima. Margaret czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. No niestety prima ballerina, ale w zestawieniu to jej dzisiaj nie ma. Za to będzie Taylor Swift. Jej nowość wróci także premierowo na jesień. Roxy Węgiel. Za chwilę zaczynamy nową dziesiątkę listy Hot Bands. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść.
1: No to czas odpalać imprezowy rozkład jazdy po raz kolejny w poniedziałkowy wieczór. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. No i podrzucamy opcję na przykład na nadchodzącą sobotę. W sobotę przy Lipowej w Showclubie w Białymstoku pojawi się gość specjalny z atakami, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich DJ-ów i producentów muzyki klubowej, czyli DJ Fafak. Grał na Sunrise, produkował, no słuchajcie, z takimi gwiazdami jak Tiesto, jak Afrojack. DJ Fafak przy Lipowej, w Show Club, Białystok, sobota, godzina 22, czyli granie na totalnie najwyższym poziomie. A propos grania na tym wysokim poziomie, to pamiętajcie, że przed nami także w czwartek okazja do pogrania po 18:00 w zmianie klimatu przy warszawskich Pub Quiz. To jest wielki turniej wiedzy o wszystkim. Trzecia część 11 sezonu Pub Quizu w zmianie klimatu. Zawsze warto dołączyć na każdym etapie, nawet nie po wygraną, po prostu po fajną zabawę.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę.
16: Życz

0: www.radiowy.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ostatni poniedziałek września. Po 20 Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Zaczynamy tydzień na liście Hot Bands. Codziennie o tej porze nowa dziesiątka. Do tego premiery, nowości. Wraca Taylor Swift, będzie Roxy Węgiel. A zestawienie otwiera nam Ellie Oaks. Taneczna petarda Reasons na miejscu 10.
0: RMF Max, numer 10.

No i już jest pacjentka zero, patient zero. Nasza premiera tego tygodnia, Taylor Swift, która odpoczywa sobie po ceremonii MTV Video Music Awards. Wszystko odbyło się ostatniej nocy w Los Angeles. Taylor oczywiście otrzymała kolejne nagrody, w tym za teledysk roku do The Fate of Ophelia. I wiecie co? Bardzo możliwe, że na przykład w Wielkiej Brytanii w najbliższy weekend to Taylor Swift będzie mieć 3 piosenki z reedycji swojej ostatniej płyty na szczycie. Na miejscu 3., 2. i 1. będzie Taylor Swift. Wyobraźcie sobie także taką sytuację na liście Obencji. Ja nie wiem, może kiedyś do tego dojdzie. Lecimy dalej z najważniejszymi hicierami przy poniedziałku. No i tutaj nasz debiutant ostatnich dni, MJ Deli i jego Deli Supreme.

Kiedy już rzeczywiście Swedish House Mafia skończy karierę, to na pewno trafią do jakiegoś szwedzkiego Muzeum Gwiazd. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. To ósemka, to jest numer, przy którym można mieć ciarki. Pięknie to leci, tygodnie lecą, ale wciąż słucha się tego z ogromną przyjemnością, musicie przyznać. Teraz nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget.

0: Kiedyś Nina Sky, Don't Move Your Body i mamy Baby Wow. Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Karol G, imprezowa Latino. Karol startuje na miejscu siódmym. Brawa dla niej, brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt, jego I Like. Będzie też premierowo dzisiaj Roxy Węgiel w piosence Na jesień.
1: Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver. Przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroni swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: I po reklamie.
7: Karolina.
8: Marek.
7: Zuśka.
9: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Hey, this is Kygo.
12: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Podlasie 97,5 FM.

Jesień trwa bez końca. Kto by tak chciał? Na pewno każda jesieniara. Roxy Węgiel ma dla nas nowość właśnie na jesień i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. To nasza premiera, na którą głosujecie pod rmfmax.pl. Gdzie są fani Roxy? Halo, halo, skoro mamy taki piękny wrzesień, piękną jesień, no to głosujemy na naszą jesieniarę i otwieramy jeszcze wrześniowo pierwszą

Nasza Adela, no prawie nasza, bo słowacka, Ain't in LA, tak śpiewa, dostała się prawie do ekipy Ketsai, bo brała udział w tym muzycznym castingu. Może nie wyszło, ale ma talent. Od małej dziewczynki tańczyła balet, nawet szkoląc się w Londynie w jednej z najlepszych baletowych szkół świata. Nasza baletnica czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, a my lecimy dalej, jesteśmy coraz bliżej jedynki. Tutaj imprezowa klubowa trójka, Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk, na trzecim Bullet, Take It Slow. RMF Max. RMF Max. 3 numer

wieczorowe klasyki też się znajdą. Tutaj Laru i Bulletproof. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Świętujemy piękną końcówkę września, ostatni poniedziałek miesiąca. No i mam do was wieczorowo jeszcze jeden numer, który nie zmieścił się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, a myślę, że no, dla takich gwiazd to chyba znajdzie się wolne miejsce. Słuchajcie, wasze głosy starają się także. Maluma i Shakira w końcu razem w

0: od Faruko. Remiksował to także Tiesto. To dla wszystkich naszych maksowych milionerów, bo dzisiaj wystartowała nasza nowa zabawa i też możesz wejść do gry i ty też możesz zostać u nas milionerem. Tak, tak, tak. Milion do wzięcia. W kasie, w gotówce RMF Max rozdaje wam jesienią takie pieniądze. No to za chwilę numer, przy którym też bym świętował taką kasę, gdyby coś tam wleciało, gdyby pojawiło się 6 zer na koncie. Aicz i Mata czeka Ring My Bell, ale oczywiście w polskim remiksie. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, a my nareszcie wiemy, jak poprawić swoją koncentrację, w szczególności wieczorowo, kiedy się trzeba przygotować na przykład do nauki. No to proszę obejrzeć swoje biurka i to, co macie na biurku i wszystko dookoła, bo okazuje się, że bałagan może utrudniać koncentrację. Im więcej przedmiotów mamy w polu widzenia, tym więcej bodźców musi filtrować nasz mózg, po prostu nawet tak w podświadomości. 5 minut sprzątania biurka może więc zrobić więcej niż wieczorna kawa. Ja się przyznaję, no też tutaj trochę porozkładane, też idę trochę posprzątać i posłuchamy dobrego bitu. Robiąc porządek przy biurku, Madison Mas, jego New Vibe Hoodies.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

Fajny klimat, taki jesienny, Post Malone i Sway Lee wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło. Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening. Na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso. RMF Max. È tutto che ho preciso. Tirou meu juízo.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie listy Hobbens, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.